0: Zmieszala Alice'em, Alice'em. Kaza to panewi grosza dala.
1: Iris, Iris.
0: To bila bile parycz.
1: Kaj bila bile parycz.
0: Ty da mi bila musisz.
1: Jas da mi bila musisz.
0: Ha, ha, ha, ha, ha, kto chodził, bo z taką szauro, szaura sto.
1: No to bomo videli.
0: Da to bomo videli.
1: No to bomo.

0: Slobodni radio Agora.
1: Tu mówi Warszawa, tu radio Warszawa, tu mówi Warszawa.
0: Kraków, Kraków, Kraków.
2: Rok z Poliaki.